0: Radio Treby, en västsvensk kanal.
1: Spoglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.